placu stworzenia siedzę na dachach. Na koniec ery czekają, gdy się kopadnie śmierdzący się.